0: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
1: Radio Podrinje.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tablet.